że wrzesnął tak, bo prosił, czuł się Roberta, wants to show her tape, and I guess really that was it.